Są małe jajeczki, które mają ledwo 4 metry już do stiatia. A czą wy ten się kras, buky, które mają po 100 roku? Czy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry dzień wszystkim słuchaczom z tej strony. Rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zowe Lisom. Chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytyna się drewa, kole się to robi i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i takie będą w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj niawczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiot. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują mnie, czą wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosenty jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest, lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzę po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek. I jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomniał, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwirc, hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wracamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sadzi drewa. Oczywiście nie sadzi ich sam, bo pewnie by się zamorył, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzić się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak go będziemy sadzić. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak gusto będzie posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie będą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyć więźbu i ludzie posadziać małe sadzinki, to lis sobie rosnę. Rosnę. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że przez to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadzat pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie Weksi zadaje sobie takie zwidania, no to poczto na sadele tyłku drew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens?
Przecież z takich tonisich derewoch nic się nie da zrobić, chyba że dach to by siedział i struchał tak jak wykałaczk. No ale posłuchajmy kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił, o co chodzi z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczku.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą im powiem, że wytynamy ich po około 10 roków od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału lecz nie budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok lecz za bardzo produktywno one budę. Ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derewa, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyte toty derewka koło siebie. Eliminuje się na tym etapie też to te gatunki, które da jak same się zasijali i mogliby narobić te kuzbidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe klu, jak to radiat z tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. To toż to zostaje wytiate, najczęściej leżeć się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mają jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad da jakie 25 roków od posadzenia, lisniczy zas wchodzi na to tu samą powierzchnię i zas określać derełka, które nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać dajakie drewo, które nadać się na jakiś surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy przechodzić ciły to lis i wybierać, które drewa nadają się do wytiatia, a które najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, które mają dajakie wady, które są chłory, albo toty, które będą ewidentni przeszkadzać dalszemu rozwojowi inszym. I teper będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanky, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derewa wielkimi fałatami hektariów. Z tego derewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić jakie konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, sód prowadzenie desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęca się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli dajakie derełka owocowe, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym drewo nadaje się idealnie do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment? Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to o czym miałem radył prócze, przychodzę w kince to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rębności. Jak użyłem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rębności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy i Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest go pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drewa na danej powierzchni przekracza swój wiek rębności, to wszystko wytyna się do zera? Z tym jest różnie. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy lem kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłowo poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchaty pewnie do rana, bo to jakie są rębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiste, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większy z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wytiętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyty naszym dzieciom czy wnukom i koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowie ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metrów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już budete znali, czym tak się dzieje, a nie leszać się to holisa, że tak powiem, samopas. No bo to by malibyśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kus kontrowersyjny, ale dumam, że ważny i mam nadzieję, że kus lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kus to tu robotu. Ja się z wami żegnam, słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

0: 1,
1: 2,
2: 3. 3 świta. Večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na 3 głosy.
1: W radiu.
0: Lama FM.
2: 3 świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program 3 świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte druhé sluhače Radia Lem FM. Z tej strany je redaktor Severian Kosovský, jeho lošu šakúvam priamom z Vroclavského studia. Tišu sa na dnešnú striču s vami, keďže máme už četver, 28. den maja, ale tišu sa za to, že to četver, no bo už bude, že víkendu za ran piatniča, tak ešte treba sa pomoriť i zas subota, nedíľa. To môže dla bilšosti svobodný den, takoj od roboty, tej roboty, do ktorej na štoden chodíme, no chyba, že dá kto z vás robiť i subotu, i nedílu, bo takú robotu máte, no to kus inakší model máte, robíte. Ale to nič, pri Radio Lem FM vse môžeme sa kus potišiť i veseliť. No i tak, drodzy słuchacze, zaczynamy toto nasze audycje jutry świty. Horiaczo się nam zrobiło w tych trzech lemkiewskich sprawach. O tym może kusić się też powiem to kuzi nawiązania do dzisiejszych nowin, do tego, co w tych nowinach mogliście poczuć. No dobry, zacznijmy. Ja będę z wami do 21.30.

No i tepr dumą tradycyjnie byśmy pozdrowili wszystkich tych, co świadkują dnes swoje imieniny, nasze solenizantki, solenizantiów, tych, co świadkują za nowym stylem, ale i za starym, co furt pamiętamy o naszym starym kalendarzu. No i może zacznijmy dnes od tego nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska zrobimy między innymi Augustyna, Boguarda, Emilia, Helada, Herkulana, Ignatyja, Jaromyra, Justa, Maryju, Wiktora, Cy, Wolrada. Kiedy się posmutrzymy zaraz do naszego starego ruskiego stylu, tak jak dnes świadkują Anastazja, Dmytryj, Makar i Pachom. Także to wszystkim solenizantkom ta solenizantam na mnogo i błahe lita, krypkoho wam zdrowyczka i wszystko, co solem zabahnete, a i wymryjete.

0: dla Roberto щирого прихильника Лемківськостей, може дако з Мур'янки, Мур'янка з цілим лемківським серцем.
1: Serdeczne pozdrowienia dla pana Roberta od Mirka Dziubyny.
2: Dla pana Roberta z Prahy z najkraszymi życzeniami na mnohaja i błahaja lita. Julia Doszna.
3: I grupa Digestor z Priaszowa posyła do Prahy pro Roberta Lombina Pitpes autogram od celej grupy aż do Prahy.
4: Pripájam sa. Ja sa tiež pripájam.
5: Ja som pripojený stále.
6: Serdecznie pozdrawiam pana Roberta Lombino, naszego wiernego słuchacza, Paulo Małecki, redaktor techniczny Radia LM FM, realizator płatni piśni śpiewankę Petra Murjankę Czast 1 i 2.
7: Hello Roberto, bardzo cię miło znowu usłyszeć. Tutaj Paweł Harańczyk, pozdrawiamy cię bardzo. Dzięki.
8: Roberto! Drogi Roberto, to je specjalna zvuková dedikácia dla tebe, všetkoho dobroho. I dneska budu špívala predovšetkým dla tebe. Zdravujte srdečně i želám všetkoho dobroho, Susanna.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Serpen, bratu Jarosławowi. Po medze stiszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w stiszku, od spekę i zliwe, guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

Szanowny słuchaczy, to program Szczyro Donoszu. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Tu pidnemany sąd same poważne sprawy. Tu akcyju napisało samo życia. Choriaczo zapraszam.

łyże nazywane naczelniki były parokrotnie upominane miejscowym posterunkom, żeby przeznaczenu daninu stiahnynu, a wyrazi oporu ludy, żeby żadale od miejscowego posterunku asysty, ale to te upominania były nieskuteczne dla wyżej wymienionych. Zwidany Petro R. i Nestor M. nie dali nic na swoje usprawiedliwienia.

posterunok državnoj policiji v Guadišovi, Guadiši u 1921. roka sprava Nestora M. nevykonanja zaryađenj vlasti. Do starostva v Gorlićach. Rozporiadzeniem starostwa z dnia 25 marca 1921 roku, żeby hrebołyska były okopułane rołami i odpowiednio ochrodzone w miejscowej gminie. Nestor M., naczelnik gminy Wirchny, choć nieraz był napominany przez miejscowej posterunek Dyrżawnej Policji, nie stosował się do powyższych zariadzeń, bo do tego czasu nie zaniał się, żeby hrebołysko odklikłanej gminy zrobyty. Dnia 18 maja 1921 roku posterunkowy osyw oposta sprawdził przez naoczne sprawdzenia wspomniane hrebołysko, że do tego czasu nie jest w przypisanym poriadku. Nestor M. podał na swoje usprawiedliwienia, że nie miał czasu, żeby wykopać riu i obchody tych hrebołyskom z całej gminy. Podpisano posterunkowe. Posterunok Dyrżawnej Policji w Guadiszowi do starostwa w Guadiszowi. Guadiszył 19 maja 1921 roku. Dnia 14 maja 1921 roku w gminie Kryła było przytrzymanych dwóch Jewrejów, rachujących blisko 16-17 roków życia, którzy wertali w stronę Gorlic, prawdopodobnie z Czechosłowacji. Wymienione zostali zrewidowane przez posterunkowego osyfa opozdu w gminnym uriadzie w Kryli w prysutnosti Wasyla S. Najdeno w nich 250 austriackich koron i 59 czechosłowackich i też listy pisane w Czechosłowacji. Wyżre naprowadzone Jewreji zostali przyprowadzone do uriadu gminy Chbanicy, które to były pilnowane przez tamtyczniego policjanta gminy. Zas wspomniany posterunkowy odeszł, czyli załatwienia dalszej służby, za to, że w tym czasie obydwa wtekli owomu policjantowi.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody. Naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i nelem. Chodzimy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodzimy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w innych zakutynach świta, za hranycią Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckoj Zemle. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za hranyciu Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to sąd janosikowe diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery nachodzą się między masywami Małocho i Wielkocho Rosudca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter do tych obiektów. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dołucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu wam dneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej perwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dierem.

I Vernulysme už minula. Krótka muzyczna przerwa w chnesznym odcinku Obzracza Przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatrii na Słowacji. Jest to system uskich, krótych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system maje składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to są woznyknąłe dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa spit perwału medzi rozsudce na wysoki 1200 metrów nad morą medzi wielkim a małym rozsudcą. Nowe diery są kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy małoho rozsudca. A tesna riżnia też je taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir i wina ona woznyknuła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynę spit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszyryń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne ewersyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach chorne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysokości od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pod ochroną jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorą osenom, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast. Jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rozsudca. No i też warto tam smotryty nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to co rosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótki muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz tą muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Tymczasem wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

słuchacie obzeracza przyrody. Chnyska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez janosikowy dir. Już tak po łemkiwskie besidujuczy, bo po słowackie to janosikowe diery. Diery, diry, bar, spodibne słowa. No i to te diry, to one no nesut jedny, ale jest ich tam cztery takie czasty, dolne diery, chorne diery, nowe diery i tesna Ryżnia. No i już przed przerwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowiste dasz to pro mikroklimat. Bo stoi przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasem, to no lito bywa tam ciły czas dost chłodno, dost studeno, nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być pojawiać się niskie temperatury. To maje wlijania na wegetację, tiż na to, że bars mało sącia je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obzerać jawysko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niże nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą, możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiu. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tiż kole budete sobie chodyte przez janosikowy diry, żeby dozryty się takoho fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzić się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tiż jest i czas rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła to ta obszar jest pod mocną ochroną, no i tak naprawdę, no, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czasach słowackich hir, bo dost nysko na nyskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takima czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i tiż to te kaniony są popularne posered turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez janosikowy diry powiem wam po krótkiej pererwie. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

dnešnjem odtynku obzeracza przyrody chodymy sobie przez słowackie kaniony w Małej Fatrii, przez kaniony, jak nazywają się Janosikowy Diry. To są bardzo uskie, bardzo głębokie, hirskie żbyry, które są dostępne dla turystów. Jest tam nie jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budemy chodyty po bardzo zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, przez poruczaty. No, tyż, no, budut tam czasem tak, no, dost wielkie, różne ci wysoty, bude trzeba chodyty po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w Janosikowych Dirach. To te wszystkie szlaky są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, które nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z dietynami. Jak ma te no, doufania taku do wiru w swojej dietyny, to może te wziąć ze sobą na tak litniu wandriuku zimą. Wianosikowy Diry to lipsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole neje tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w Diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolinie, ta i Biele Potok. Tyż jest to jedna z część seła Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu Dolnych Dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim Dolne i Nowe Diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też pod uwagę, że no może być dość tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpniu. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakieś takie hirskie ekskursje w Małej Fatrii lipsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na chneska dla was się przyrychtował pro Janosikowy Diry. Mam nadzieję, że da jak was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z tej już mapu do ruky i smotry te dokładniej de to się nachodzić, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja by siduję wam obzerać przyrody nadaju z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do Janosikowych Dir to sud 2,5 chodyny i hania izdy samochodom, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden dzień, może to na weekend, może to na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w tej Małej Fatrii, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po Janosikowych Dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Czudny grobowy duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Gwariat idę o lubą to udyne besiduj, a czuj, smakuj lubą. Wszytok się oddaj ty lubowy. Tak było i zo mną. Konec klinciom wernulymy się na bywakowe miejsce blisko cerkwy. Przychodzimy, a tam wiaska zajaciu i druga jeszcze wiaska samych perednich uchatych namotana. Ohen triszczyt na nowo. Pułkownik popry nym po gazdiuskę, jak popry swoim połku się obchodyt. Mukaciuska salona budę w roboti. Wzrywszy na zwertajuczych, przyłożył zas dołon do oczy i śmieje się jak dobroduszny satyr. Sławno, powidat, łowla była dla bojaryni. Za naszym, za starym obyczajom, za kunycią, za kniahynią. Posyłał po kraju za łowlą, za dobyczą, łowlą polubyly, dobyczą się wernuly, do rydnej zemli zawytaly. Serdeczna była dusza tot rentyjer. Win wydyte znało wszytkim. Na połoninie w lisi win tam strilał. A pit lisom hejdebelski rycar divu ciłował. Z cyrkołnoj weży ozwał się hołos dzwona. To dzwony nowego roka rozlichajut się sełom. Budjad narit do nowoho życia i pospiszat narit. A zanim starec sywej idę, molitwu szepcze za neho prosyt doli. Pamiat na to była nicz, dolu mi prynesła, lelowu Zoriu, serafynu. To ta nicz na wse ostane mi w pamiaty. Jedno jeszcze. Wychodził raz w salyni, w rentyjera do dwora, a tu predo mną Wasyl. Na jego fewnowym lycy neje już toj paniky, bezsylnosty. Ale radist. Do nich mi chpał i powidat. Probacz te smertelny kowy, duszu mało jemny oddał grobowomu duchowy. Dwychnu jem go. Żal się mi, zrobiło Wasyla. Dobru duszu maje, rytko, taku strityty. Lem okowamy, peresutku sputanej. Durnyczka, wariu, chrobowych duchił neje. A czorny kinsz to? Hasad hejby na egzycyrci. Powidał jem, de nasz czorny kin paszy neist, tam zo swatił nycz. Dobry win, czasami lem czudaczyt, a tak dobry konysko, bożej i wasz. Nechtiłem już wspominaty Wasylowy, że kiet win mało nie oddał duszy tomu grobowomu duchowy, jaciłkom takoj oddał jomu duszu i serce. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Osłałki zrozwadowa pereczuł jem pak, što uż do monastyria i ty hejby chciła. Ta wszystko tole manewr. Myśliłby kto naprawdę chciła. Waryt dama, do monastyria idu. Znaczy, tużyć za barwinkowym wincią. Tołdy na ślipo w swaty zachodzi. Ne czuduj się, jak ty powiedziat, że monaster da jak jacygy albo kamczadały zajale, jaką to wistiu i trudno podilyty siadale. Żal, ny wachy, ny hranyc ne ma. Ta proty łody płynuty nychto z dżentelmeniu ne zochce i ne bude. Ode jakie pił roka dowiduju się w rozwadowi wesila. Kto? Kto? A to żenyt się z osłałką mi dobrej znajemej. Perebędzia, tot sam, do kotroho ja chcił łamaty stary rik. I ne doichał. Kochajte się, dumam. Każdomu swoja dola i swoja nedola. A tu hejby mi na dokir prosiat i men na to twoje wesila. Kiedyby to nemi znajemy i perebędzia, że tak sławno się popysuwał z antałkamy to kajera, ta człowiek by może i ne zazrył do toho rozwadowa. Dej mi czorny Pegas nerad pocichał, a był jemu żenaty z Serafyną. Ta nijak byłoby ne pojechaty na wesila perebendy. Przyjżdżam, iż toż Sławka mi dawny aranżer, oczka budyt zapłakany. Może i nedwychnę ich namia, może i słowom siane wizwę. A ona? W jej serce było tak. To znam. Ale manewr. Jeszcze jak pidrostką była, to już strategiu taku, że hej, weła. Ach, neska. Toż jak tołdy, domene ani słowa, taka neska za jedno mi prosto w oczy smotryt i szicze słowamy, aż się projaśniat człowiekowy wołowi. Ny limoniada, ny orszada, ny perfumy ne odświeżają tak intelektu, jak zwłoczna i bezkoneczna besida prekrasnej żeny. Wysiduje ona ze mną jak z dawnym przyjatelom, z przyjatelom. Znamy się na ptaszkach. Pozoruje, hej, beolubowy się i any ne snyło, lem o pieniazy. A wszystko jedno. Ozywało się totoż to kolysy brmiło. Wzięła ona szes daru. Po dawnomu, wariu, harpeggiami berte, urywczasto. To tuto piśniu powi witre. A ona ny toj, ny tamtoj, le modras taku adde. Topyly się śnichy ze hory na dolini stale. Lubyly ho krasny oczy, te perestaly. Na one perestaly przyszło nezhabudene arpeggio. Perestaly? Chciłam ja tym zniszczyty. Chciła, żebym z rozpaczy, z rozuma zyszał, żebym jak Hamlet da jaki po Bożym świti się skytał. Ta zas się mi pochołzła. Ona harpeggio, a ja Virginiu znanu metamorfozu mojej slezy po satynowych czerewiczkach. Przekonałem się, że to okrem damskoho szczebetania, jeszcze jedno odświszat mi intelekt. Moje pachniacze cygaro.
Chińczycy by mi już... Pobił prodekan, pozerajuczy na Chodynu. Bo już i wy was spiłnicz na to chodyt. Lemiszczy, owdowyczci by... Ona mimowoli nie płynuła pro tyłu wody. Jakysy jej czas zberała ona iszczy len drybneńki popide haj zeleneńki, koly ny od tale, ny od sale. Hejby z neba wpała dla niej schitrzczyna nemała. Za tym didyctwom zabrała się ona na uchry i odtody, nieczego bilsze my o niej ne czuli. Nachneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następny odcinek zapraszam już za tydzień w piatniciu. Czytała Monika Tylawska.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tryświty. Tyma słowami już od paroch rokiu witam was, drodzy słuchacze, właśnie w każdą seredu i piatnyciu wieczorom po nowinach o 20 chodyni. To gdy właśnie zaczynać się nasza wieczorna audycja, nasze wieczorne pasmo, w czas trochę właśnie besiduję wam na różne temy. Puszczam wam bars z różne ciuwanu muzyku, po łemkiwsk, po polsk, po rumuńsk, po madziarsk, w weloch iszczy inczych językach. No i tak też chneska budę. Jak chcecie się ze mną kontaktuwaty, pisaty, komentuwaty, opiniuwaty, no to toż to ja besiduję, albo jaką muzyku puszczam w prawym efirii, no to oczywiście ma te paroch możliwości, jak nawiązaty kontakt ze mną. Możecie po prostu pisaty mailowo, tak oficyjni, na adres kuba@lem.fm, albo możecie najtymia na Facebooki Kuba Zygmunt, tak jem tam, no albo też pisaty możecie na fanpage Lem FM na Facebooki, też doznam się kole domeny na pyszetę. No a co sme słuchali przed chwilką, jaką śpiewanką zaczęli smechneczny odtynok, który ma numer 1203. To był ensemble Ottawa Jo i śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja. A teper poczujemy ensemble Pacora Trio i bude to taka rusynska, bardzo przyjemna melodia Pidna Hołowką Polana Polana. A pak puszczuwam południowoamerykańską kumbiu, to bude Pasquala i Labaka i Fauna, ensemble i wokalistka jak pochodziat z Chile i puszczuwam dokładnie ich śpiwanku Pidna Hołowką Sabanas Azules.

Słuchaliście takiego muzycznego gatunku jak kumbia. To była Pascuala y la Vaca y Fauna, wokalistka z ansamblom. Pochodziat one z Chile. Słuchaliśmy śpiewankę oczywiście po hiszpańsku i na głowę tej śpiewanki to Sabanas Azules. A raniej słuchaliśmy rusyńskiej muzyki Pacora Trio, tak nazywa się ansambl, no a śpiewanka mała na głowę Polana. Kreska, mamy 29 den maja, jest to poślednia piatnycia w tym miesiącu, zatem też i poślidni raz czujemy się w maju. 29 den maja to 149 den toho roka. Do końca roka mamy jeszcze 216 dni. Prochody 22 tyżden toho roka. Schid sącia dneska w Warszawie prochodył o 4.24, a za chid sącia bude prochodyty o 20.44. Zatem den dneska tyrwat dokładni w Warszawie 16 hodyn i 20 minut. Do najdłuższego dnia wroci brakuje jomu lem 27 minut, no a do najkrótszego wroci aż 8 hodyn i 38 minut. Mamy astronomiczny jar, no i to ta pora roka jeszcze bude znamy 22 dny do drugiej połowy czerwca. Prodążajmy muzyczną podróż, teper ichamy do Estonii. Pered nami ansambl Sadu, nowa grupa, jaka pojawiła się na estońskiej muzycznej scenie. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką i Gavene. Pak puszczu wam po albańsk modernej elektrofolk, to bude szkodra elektronikę i śpiwanka Pidna Hołowką Vajsi Kenka Ba Dynjaja.

Wertam do was, drohy słuchaczy, pokorotki muzyczni pererwi. Peret chwilką słuchaliśmy albańskoj muzyki. To byle Szkodra elektronikę, które pochodzie z miasta o nazwie Szkodra. Nachodzi się to ta Szkodra na północy Albanii, niedaleko od hranyci z Montenegro. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pidna Hołowką Vajsi Kenkaba Dunjaja. No i to był premier muzyki modernojo, takoho folka z południa Europy, a peret to tym pustył jęfam premiernej, premier takoho modernojo folka z północnej Europy, to był ensemble Sadu z Estonii i śpiewanka Pidna Hołowką i Gawene. No a teper choczu z wami się podzielity bardzo ciekawą rocznicą jednej podii, bo 29 maja, ale 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay jak pierwszy w oświeci dobyli Mont Everest. Właśnie, najwyższa toczka w oświeci Mont Everest dopiero, jak dobli porachuju, to 73 roki temu było zdobyte. To ta toczka była zdobyta. Mont Everest to jest bardzo wysoka hora w Himalajach na hranici Nepalu i Kytaja. Ma je wysotu 8848 metriu. Tiż chneska mamy bardzo ciekawe świato. No i tiż no po czasty, da kotry spił pracownik ruskoj bursy, możut się w to tym możut właśnie praznowaty, aż to den diacza kultury. Po precin ruska bursa w Gorliciach, to najelem sidyba centrum Radia LEM FM, ale to też jest osredek kultury i też z ruską bursą współpracują jak twórci, artysty, animatory. No i chneska one mają swoje świato. Den diacza kultury. Jest to bardzo dobra nachoda chneska, żeby właśnie wiryżnety osoby zaangażowane w kulturną dialnist. No a jak powił sam francuski pisatel André Malraux, on powił takie bardzo ciekawe rzeczynia, że kultura jest o tym, co zrobiło, że człowiek stał się czymś inczym, jak lem przypadkową podiją w przyrodzie. No i zawdzięki kultury to no, możemy przeżywaty sztuku, możemy przeżywaty jak twory, możemy przeżywaty to, że jesteśmy ludźmi, że przeżywamy to tu, to świt kus inaczej jak zwierzęta. No ale to nie jest jedyne świato chneska, z którym możemy poczasty tak się, które możemy poczasty tak praznowaty, bo jeszcze jest jedno świato chneska i jest to europejski den susida. Każdy z nas ma jeda jakoho susida i kus bliższe prototo, pro historii tego świata powiem wam o paroch minut. Posłuchamy teper Sirotkina, takoho artysty i joho śpiwankę Pidna Hołówką Galasa imiena i ty. A pak puszczu wam po Łemkiwskę Suzannu Jaru i śpiwanku Pidna Hołówką Majeran w mol.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali ste Suzanny Jaroj i śpiwankę Pidna Hołowko Majeran w mol. Połemki wskoczy wydno rańsze to był Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołowko Galasa imiena i ty. No i już peret pererwą, drochy słuchaczy, powił ją wam jakie iszczychneska mamy świato, nelem den diecza kultury, ale i tisz europejski den susida. Pierwszy praznowania dnia susida prochodyły w 2000 roci, a dumka woznyknuła z inicjatywy European Federation of Local Solidarity, znaczy z inicjatywy Europejskiej Federacji Miejscowej Solidarności. Co ciekawe, Świato Susida jest najbliższym światom miejscowych, lokalnych sospilności w Europie i jest obniate patronatom Europejskiej Komisji. A w 2008 roku Europejski RIK Međukulturowego Dialogu włączył to Świato do swoich praznowań. Jeszcze do niedawna ten Susida był praznowany w pośredni wtorek maja. Ale od 2010 roku praznowania są przeneseny na pośredniu 15 maja, albo czasem i pierwszą 15 czerwca. Co daje kus lepszy możliwosty, bo precin w 15 teper to już my na odołcha budeme zaczynaty weekend. Zatim da jakaś taka imprezka z susidamy w 15 weczerom. Czomby nit? No właśnie, zatem kolejszyna ma te planił na chneska, a zaraz nie idę te do roboty, no to po prostu ma te nachodu do konkretnego praznowania Europejskiej Den Susida właśnie ze swoima susidamy. Może te poświadkuwaty. A teper to poświadkujmy, ale kus muzyki. Perednamy Talisk, ensemble zo Szkocji, posłuchamy instrumentalnego utworu Pidna Hołowką Storm. A pak puszczuwam po rumuńsku artystku Taniu Turturanu, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Jubesztema.

Dyrwat program Try Świty besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatnycia 29 den maja. No i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy peret filkom rumuńskoj śpiwanki Tani Torturanu, śpiwanka mała na hołowok Jubeszte Ma. Rajsze słuchaliśmy instrumentalnoho utworu w szkockim klimati. To był ansambl Talisk i utwór pod nazwą Storm. A teper, drodzy słuchacze, beru was na dalszą małą ekskursję do jeszcze inczej nowej derżawy w oświti, nowej w tym znaczeniu, że jeszcze pro to tu jem nie besidował, a prosztochneska bude besida pro Belgiu. No właśnie, dawno sme ne byli w dajakiej europejskiej derżawi Belgia. No jest to taka derżawa, pro kotru każdy czuł, może w widomostiach, może w telewizji. Mamy dajak skojarinia z tą derżawą, no ale choczu powisty kus bilsze pro Belgiu, jak toż to możemy poczuty właśnie desy w mediach. Jest to federacja derżawa, która nachodzi się w zachodniej Europie. Stoleciom oczywidno znamy, że jest Bruksela. W Belgii mają aż trzy urjadowe języki. Francuski, niderlandzki i niemiecki. No właśnie, niderlandzki, tak besidujemy już oficyjni pro język, jaki też jest urjadowym językom w Holandii, albo inaczej w Królestwie Niderlandii. Walutą w Belgii oczywidno jest już od paru dziesiąt roków euro. W Belgii żyje dost wielu ludy, smotrejuczy na to, że to nie jest wielka derżawa, bo aż 11 milionów osób żyje w Belgii i to czy słociły czas rosne. Powierzchnia derżawy to 30 tysięcy kwadratnych kilometrów, a to wskazuje nam, że Belgia jest 10 razy mniejsza od Polski, pod względem powierzchni. Belgia to taka pit geograficznym względem derżawa, w której no, jest bardzo wysoka urbanizacja. Ale sud de jak regiony, de okrem Nizynoholandschaftu, sud też niewielkie chory. Najwyższym werchom w Belgii jest Signal de Botrange. Jest to chora, która no, nie imponuje swoją wysotą, bo ma 395 metrów nad morią. Znaczy, no, jest mniejsze od praktycznie każdej bliższej chory w Neskem Beskidi. Ale nachodzi się w takiej części Belgii, gdzie nie jest wielo ludy, gdzie nie jest wielo mist, ale jest wielo lisiu i bars urokliwych, ricznych dolin. No i w to tych dolinach płyną te riki, a najdłuższą riką w Belgii jest Skalda, ma je dołhist 200 km. W Belgii jest taki już kus morski klimat, znaczy to, że litom nesud tam może być wysokie temperatury, ale tak nesud one rekordowy jak w Hiszpanicy w Italii, ale i też zimą śnieg pojawia się bardzo rzadko, czasem lem w chorach, desy tam w regionach, gdzie jest mniejszy mist, mniejszy tak koho zurbanizowanego landschaftu. No i właśnie, rekordowa taka na plusi temperatura to było plus 38 gradusiu i to ta temperatura była pomierzona w ukle, tak nazywać się to seło. A najbardziej studeno to było w Valley of the Les i tam pomierzyli meteorologi minus 30 gradusiu. No ale teper już praktycznie niewielkie są szanse w każdej zimie, żeby no, było powtórzenia takiego rekordu, jak bywa, że jest minus 10 gradusiu w Belgii, to już tam dla nich to jest wielki moroz. Z takich ciekawych atrakcji w tej derżawi to wartet powisty pro najdłuższą w oświti tramwajową linię, bo Belgia ma je dostęp do północnego moria, nie jest to wielki dostęp, to jest mniejszy jak 100 km i wzdłuż
Toho Berechu idę najdłuższa vo świti tramwajowa linia. Wede ona od hranyci z Francją do hranyci z Niderlandami i maje dołhist około 68 km. Zatim możete, kole tam pojechate sobie do Belgii na Berech Moria, to budete mal nachodu właśnie zrobite sobie taką czudową podoroż od Francji do Niderlandii wzdłuż Moria. No i jeszcze pro Belgię możemy parochryć ciekawych powisty, ale to może po krótkiej muzycznej pererwi. Pered nami ensemble z Latwii, Tautumeitas, posłuchajmy śpiewankę po latyszsku, pidna hołowką Gan Gan.

To był ensemble Tautu Meitas, grupa z Latwii i słuchaliśmy śpiewankę po latyszsku pod nachołówką Gan Gan. No i to ta śpiewanka była takim pererywą od besidy pro Belgiu, bo już przed pererwą powiłem wam paroch ciekawych faktów związanych z tą derżawą, a teper jeszcze choczu zdradyty paroch inczych riczy pro Belgiu. Bo trzeba powisty, że to ta derżawa tak naprawdę w swojej historii to przez bilszyst czasu należała do innych derżaw, do Hiszpanii, do Habsburgiów, do Francji, no i też w XIX stoliciu do Królestwa Zjednoczonych Niderlandiów. No i niezależność od tego królestwa Belgia zyskała w 1839 roku. No ale do tego czasu oczywiście, że w Belgii żyli i Flamandowi, i Walonowi, ponieważ bo to ta derżawa dilet się właśnie na takie dwa zahalne regiony, gdzie na północy besidują po niderlandzkiej, to są Flamandowi, a na południe derżawy żyją Walonowi, którzy besidują po francuskiej, jest jeszcze niewielka niemiecka mniejszyna. No i okrem to tych podilił, to i tak w Belgii veloch riczy wydumale i na premier w 15. stoliciu. To właśnie w Belgii było wydumane malowania obraziu oliny ma farbamy. No właśnie za tym pierwszy takie malary, których osnowale to tu techniku i to te materiały, to pochodyle z terenu chneśnioj Belgii. Trzeba powisty, że pit demograficznym wzglądom Belgia jest poczasty derżawą imigrantiu. 15% populacji tej derżawy to imigranty, a w Brukseli 25% to są imigranty, ale i jeszcze w jedno z muzułmańskim religijnym wyznaniom. No i przez to, że tak wielka muzułmańska mężczyzna żyje w stolicy Belgii, to też przez to już w kalendariu tam różnych praznowań w Brukseli nie funguje, nie istnieje ani rizdwo, ani velikden, właśnie już niejakich, też muzułmańskich, niejakich religijnych świat w oficyjnym miasteckim kalendariu Brukseli. Trzeba też powisty, że praktycznie w Belgii wszystkie żyją w miastach, na sełach, taku spokojne selskie życia, to wede barst nevelo ludy. 98% populacji derżawy właśnie żyje w miastach. Jest to prawie, że 11 milionów osób. No i co jeszcze wydumali w Belgii? No wydumali bardzo dobry takie no alkoholowe napytki, dokładnie piwa i z Belgii znamy 800 rodziu ryżnoho piwa. Tiszy, co może bardzo stołotrze, to produkują też w Belgii bardzo wiele czekolady. 220 tysięcy ton czekolady w RIK tam jest w tej derżawie produkowane. No zatem może kolesy pojechate do Belgii, budete eksplorowate do tym miejsca, to tu historię, może i też do jakie przyrodne czy atrakcji, to już teper mate da jaki bardzo osnownej wstup i da jakie poniatia. Prototo, czym jest chneska Belgia. No i tylko od mene, posłuchajmy kus muzyki i odpocznijmy od to tych ekskursji przez dalsze zakutyny świta. Przed nami śpiewanka po czesku Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Kebych Byla Jachodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy śpiewanki Kebych byla jahodu po czesky. Przed przerwą skończył jem besidu pro Belgiu. No, przypomnę wam, że ja od wereśnia minułego roku zaczął jem taką serię, w której besiduju pro różne derżawy ze świta. Do tych derżaw mamy prawie 200, no a odtynki, które oświetlił ze mną w każdą seredu i piatnyciu, to je kustak mniejsze prociachom roka. Zatem iszczy to ta seria bude trwaty i po wakacjach od wereśnia, bo iszczy velo mam dla was do opowiedzenia. No a przypomnę, że przed tą serią to ja jem wam besiduwał pro sandecku zemlu, a iszczy skorsze to besiduwał jem wam pro dajaky naukowe odkrycia z archeologii, paleontologii, geologii i tak dalsze. Zatem no ciły czas staram się, żeby nasza audycja mała dajaky edukacyjny tyż elementy i rozszerzała wasze horyzonty nelem w temie muzyki, no bo puszczam wam muzyku z różnych derżaw, w różnych językach, ale i tyż rozszerzała takie horyzonty w temie geografii i świta. A teper właśnie w ramkach rozszerzania muzycznych horyzontów to muzyka z Mołdawii. Posłuchamy Via Daca i śpiewanku Pidna Hołowką Luna Plina.

0: Wyrtam do was, dorochy słuchaczy, po muzycznej pererwi słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka w rumuńskim języku, bo rumuński oficyjnie jest urjadowym językiem w tej derżawi, no i tam też po rumuńsku po prostu besidujut w Mołdawii. Śpiewanka mała na hołowok Luna Plina. To też była poślednia śpiewanka w naszym programie i tyma słowami właśnie, no już tradycyjnie zapowiadam, że bliżymy się ku kińciu audycji na Chneska. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za chneśnią prysutnist, za to, że włączyliście radio LEM FM i że słuchate naszych audycji. No treświty idą od ponedilka do piatnyci, zatim zaran i pozarani budeme maty maleńku taku pererwu i wertamy od ponedilka. Czujemy się następny raz w seredu o piat dny, oczywiedno po nowinach o chodyni 20. Ja do toho czasu w ponedilok to budę tematy tryświty z Demkom Trochanowskim, a w witorok Sewerianom Kosowskim. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Zatem żelam wam przyjemnej reszty weekendu, przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. I majte się zdrowo i dobry. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.